Sami ze sobą dane się, to ma eksplosy rozgoła rezalnie. Prawo witalne kieszeńce.